0: Polska i ława.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Deska i ława.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

A żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK i ława.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: W nowy tydzień wjeżdżamy niestety ze starymi utrudnieniami. Kierowcy, kierowniczki po wyjechaniu z Iławy nie mają łatwo. Przygotujcie się na utrudnienia między Karasiem a Szeperzyzną. Tu wciąż wykopki trwają przeróżne. Pogodowo dziś w Iławie ciepło, ale z ograniczoną ilością słońca do 19-20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: Jest szósta, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
3: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
2: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
4: Szybko
2: nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta Gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: SK i Ława News.
1: Dawid Jakubowski. 44-latek ukradł kamery z domu letniskowego w gminie Kurzętnik. O sytuacji policję zawiadomiła kobieta, widząc w czasie rzeczywistym, jak złodziej dokonywał kradzieży. Zatrzymano sprawcę. Okazało się, że nie ma też prawa jazdy na motocykl, którym przyjechał, i nie ma badań technicznych. A w jego organizmie wykryto amfetaminę, marihuanę i ekstazę. Trafił pod opiekę lekarzy. Szybka kolej miejska Strójmiasta przygotowuje się do regularnego kursowania do Iławy. Na razie wykonano testowe objazdy trasy przez Tczew i Malbork z próbami łączności i hamowania. Regularne kursowanie rozpocznie się 13 grudnia.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, Polsko! Nowy tydzień w kalendarzu, aczkolwiek ja jeszcze myślami i ciałem trochę przy weekendzie, bo pół kraju zjechałam, popracowałam, SK Music Tour dwa razy poprowadziłam. Więc dla mnie weekendunio 8 na 10 i hajsu trochę przybyło, no.
7: Ta, a ile konkretnie?
6: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Wikteur niestety nadal chory, więc u niego zdecydowanie weekend na jedynkę. Pytanie, jaką wy ocenę wystawiacie weekendowi? Esko Messenger, czeko!

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Był dowód, jest chory i powiedział, że jeszcze kaszle. Pomachał mi, powiedział, leć do radia robić kawę. No i tyle, no.
1: U Wiktora weekend na jedynkę, a u ciebie? A
0: u mnie, no, takie mocne 9. Byłem na PGA Narodowym, było driftowanie. Polak wygrał.
1: Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite. 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji, coś pięknego. U mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany. Aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Zostało kształt. Chyba.

0: Co to za ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam? Poranne?
1: Ziewanko!
0: Zabieramy się za prasowanie. Oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże? Bogaj, ty masz jakieś tatuaże?
3: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz jaki tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. Dwie literki moich synków.
1: No, J. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
4: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł znad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale...
5: Poranne prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam Eskę na czole, na której wytatuowaną.
1: Moja mama
0: widzą.
1: Też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży? Panie, no. Trzeba by nie.

0: Lekcja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
1: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
0: A, czyli będzie lekcja WF-u.
1: Tak, no prawda, bądźcie blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kama, zrobić przewrót w tył?
0: Oczywiście, dawaj, proszę pana, teraz. I to ze szpagatem w powietrzu.
1: Wow.

0: szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszterwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
7: Zaczynamy od 12-13 stopni. Po południu w Iławie szansa nawet na 17-18 stopni. Niestety ze słońcem to dziś będzie krucho. Po południu też odezwie się trochę silniejszy wiatr. Ciemne chmury, z nich gdzieniegdzie może pokropić, więc bądźcie czujni. Bez zmian na przykład wahadłówka w Limży na 16.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
8: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzje w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
8: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą, to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w ósmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
12: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
13: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.
12: Dawidowi podsiadło, wystawiamy ile? No, dyszkę.
13: No, on grał koncert na SK Music Tour i powiem ci, że tam było co najmniej 50 tysięcy osób.
12: Podsiadło czy Kwiatkowski?
13: Kwiatkowski.
12: Bardzo

0: 23 minuty do godziny 7 tutaj SK w poniedziałek 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno
0: uważaj,
1: mi robić?
0: Kamcia. Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej. Jankes
2: i Wiktor w Radiu SK.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: i po reklamie.
2: Ja

0: Czy orkiestra gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Basia, która dzisiaj wchodzi. No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny. Brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak
4: co
0: duże pieniądze?
4: Zainwestuję? Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek. Bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle? Kto do nas napisał?
4: Domyślam się. Moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie? Każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie.
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I żeby zawsze było z happy endem.

0: No i co, Kamal, wszystko wiesz? Kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niech zgodne, nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba
0: no,
1: Krzyżak.
0: No tak, on ma reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 8200.
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: Na utrudnienia trzeba być przygotowanym między Wikielcem a Szeplerzyzną, konkretnie to bardziej w Karasiu. Też między 15 a miejscowością Pustki w kierunku Radomna ten remont będzie się posuwał, a potem aż w kierunku Iławy, ale to bliżej listopada. Dziś do 18-19 stopni, niestety głównie pochmurno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: Jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściu ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
4: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
3: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
2: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa, aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: SK i Ława News.
1: Dawid Jakubowski, ambasadorka PGE Sailing Team Poland Agata Barwińska, wychowanka SSW Mosu i Ława z 10. miejscem na Mistrzostwach Świata Ilka 6. Wicemistrzyni świata z ubiegłego roku po zejściu na ląd czuła niedosyt. Wiktoria Gołębiowska z kolei, pochodząca również z Iławy, była 64., a regaty wygrała Amerykanka Charlotte Rose. W niedzielę przed 18 w okolicach Jędrychowa doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Auto wypadło z drogi krajowej numer 16, dachowało, zatrzymało się w polu. Okazało się, że kierowca, 30-latek, miał prawie 3 promile.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu RTSK.
7: Ach, wszystko się zgadza, 2 minutki po godzinie 7. Jak tam wasz weekend w skali 1-10?
8: Jankes, weekend na dyszkę, bo apator zlał motor. I jesteśmy w finale.
9: Nie mam pojęcia, o czym on mówi.
7: Redzi!
8: Nie wierzę, grajmy, zagrajmy.
5: Na czasie Radio SK. Hity na czasie Radio SK.
9: Ale cóż, czuję, że jedziemy dalej.
7: Jedziemy dalej, dokładnie.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend i to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszych europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacja, czyli PKP, pięknie, kurka.
1: Pięknie,
0: bardzo dobrze.
1: Może i pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Halo, halo! Będzie to siódme, wygrywam czy nie będzie? Bo tak na to czekam, że normalnie nie mogę się doczekać.
1: Będzie!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Będzie.
3: Zapraszamy oczywiście na siódme wygrywa, waszą ulubioną i naszą też zabawę. Siedem pytań, kto odpowie pierwszy na siódme pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02302, SK-owe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej. Jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry, lecimy z pierwszym oczywiście. Pyk!
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć. I tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz już czwórka, uwaga, co to za bajka. Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
3: No?
4: Scooby-Doo!
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
4: 15, urodziny mojego brata.
3: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
4: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
3: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo.
1: Jak masz na imię?
6: Cześć, Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę, jaki ten poniedziałek jest fajny.
6: Jaki ten poniedziałek wspaniały, la la la la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć cieskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
3: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
6: Ja jestem samoukiem.
1: Samouk!
5: Słychać!
3: To było słychać rzeczywiście.
2: W Radiu SK.
3: Dziękujemy pięknie. To teraz, profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: pedał gazu. To szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

0: Od 30 lat!
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
14: Chmurzy się od samego rana, w Iławie nawet pokropiło gdzieniegdzie, również z mgieł, które zawisły nad powiatem iławskim. Zimno nie będzie, bo od 19 do 21 stopni po południu, ale cały dzień przed nami pochmurny, po południu około 16 kolejna przerywana, bardziej intensywna fala opadów.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
15: Minęła 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione. Po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
15: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachował nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19.00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Jak to się stało, ale mamy już poniedziałek i jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
18: Jak to?
17: No po prostu, jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
18: Przestań!
19: Bolnęło się właśnie w kolano przed chwilą, serio.
17: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli, no mamy to.

0: Tutaj SK 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysio!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: Niesamowita historia. Brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy. Najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysio, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na piąte piętro schodami i jesteśmy zmachani i to jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy, hej, na rysy,
0: no,
4: to nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście, to czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekendy swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. To jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj
1: w pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: No, właśnie.
4: SK Messenger czeka. Dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W dzisiejszych czasach wiedza, informacja to potęga. Szkoły ZDZ kompleksowo, szkoła policjalna, branżowa szkoła pierwszego i drugiego stopnia, liceum ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe. U nas zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Dzwońcie, pytajcie, sprawdzajcie wszystkie oferty, wybierajcie mądrze i przychodźcie do nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkół.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Czekam cię, jak tam twoje nóżki. W wannie twojej.
1: A, w wannie, to dobrze, bo już chciałam powiedzieć, że moje nieogolone.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się ogoli później oczywiście. Zabieramy się za akcję Wanna w Radiu SK.
2: Woleliśmy tego nie wiedzieć.
1: A twoje boga nieogolone?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Tak?
5: Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnę na Wioletę. Czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
4: Tak.
5: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
4: To jest nasz weselny pokój.
5: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
4: No to już nic nie działo.
5: Z wanny nie korzystane było?
4: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
5: Co robiliście?
4: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
5: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
4: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
5: No proszę pani, no jak 10-latki, no normalnie, ten każe, te wchodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
4: No, wie pani co, nie wiem.
5: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
4: No, muszę pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
5: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
4: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
5: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
4: nie,
5: to
4: nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
5: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
4: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
5: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
6: Może pani mam dać 5 minut?
5: A kto to mówi do mnie teraz?
4: Mój mąż.
5: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
7: Julcia, to też wkręcona w Radio SK.
4: Jezus Maria.
7: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
4: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Zapraszam cię, uwaga, uwaga, uwaga. Skojarzenie pierwsze, poniedziałek.
1: Ała.
0: No i dobrze. Ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze, ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jeska zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: Dajcie znać na jaskowym messengerku wasz numer telefonu, wrzućcie, za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia. Jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm.
14: I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
5: Rano pokropiło głównie z mgieł, które zawisły nad całym regionem. Jeszcze po południu kolejna fala opadów, przerywanych, ale miejscami intensywnych. Bliżej 15-16 jej się spodziewamy. Zimno na szczęście nie będzie, choć pochmurno przez cały dzień w Iławie. Dziś nawet do 20-21 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
20: Wybiła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską, podejrzewają Koleje Ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
21: Skład opuścił stację godzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
22: Wybuch, ja już poczułam, kiedy...
21: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
22: Kiedy ty na bez kurtki?
21: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
20: Zapach palonej gumy i ryk... No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe Mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
23: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
24: Jakie macie konkretne cele?
25: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
20: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
26: SK i Ława News.
27: Dawid Jakubowski. Kary finansowe dla pijanych kierujących to chyba za mało, bo 62-latek, który miesiąc temu, mając prawie 3 promile, jeździł ulicami gminy Zalewo i dostał kary finansowe w wysokości prawie 160 tysięcy złotych, znów wsiadł za kółko. Tym razem ponownie miał 3 promile. A 2-letnia samiczka boa dusiciela, która spacerowała po Iławie, trafiła już do gdańskiej fundacji, gdzie wykonano badania. Była wygłodzona, ale jej stan jest dobry. Po kwarantannie trafi do gackiego azylu. Właściciel nadal się nie znalazł. W Galerii Twórców Sart w Iławie można po wernisażu oglądać wystawę prac malarskich Romana Graszkiewicza spod Lubawy.
28: Jankes, Kama i Wiktor
29: w Radiu RTSK.
0: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, dwie minutki po godzinie 8 w poniedziałek, 14 września.
1: Odbieramy od was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
30: Eska, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam 4 dzieci. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo w imieniu mojej przyszłej emerytury.
0: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamzia?
1: Mhm.
0: To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
1: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
0: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów, pięć słów czeka.

0: Widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No ale weź łyka. No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć, co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
4: Mieszkamy, mieszkamy!
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
2: Dobrze! Kamcia kocha tę akcję. Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, pracowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Wszystko się zgadza w takim razie. Kochana, faktycznie mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, super. Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń. Później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej Kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy, uwaga. Pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej Kasiory. Wszystko jasne?
1: 5 słów, 5 stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK. 18 po 8.
1: 5 słów.
0: Dzisiaj o 5 słów walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
2: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
2: Spaghetti.
0: Kasztan.
2: Z jesienią.
0: Siatkówka.
2: Wygrana, zwycięstwo.
0: Szkoła.
2: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
2: Katar.
0: Zapraszamy Kamę, Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
2: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady. No, trzeba mi się wersji.
3: Chociaż Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
4: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga.
5: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
5: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
0: Ha!
2: Tak.
5: Spaghetti.
2: Yeah!
5: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
3: Tak?
5: Tak, jak słyszę makaron.
2: Moich dzieci też.
5: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti.
0: Tak,
5: no i tyle.
0: I bardzo dobrze. Stówka jest wasza. Super, dziewczyny. Kolejne słowo. Kasztan.
2: Super.
5: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
2: Nie.
5: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kama, mnie to nie ma.
5: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
5: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
5: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
2: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
5: Jesień!
3: A to był szum morza?
2: To był halny.
0: Lecimy dalej. Kolejne dwie stówki już na koncie. Super, siatkówka.
5: Ojej, siatkówka.
0: Mistrzostwa teraz trwają.
2: Zwycięstwo! Jest!
0: Dobrze!
5: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy. Tak. Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne.
2: Super.
0: Jak najbardziej.
3: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 3 słówki na waszym koncie, super.
5: No
0: szkoła?
5: Dobra, to mam 2 typy. I teraz pytanie, czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
3: Nie.
5: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
5: To obstawiam. Jest.
2: Masakra. Zestresowana jestem.
3: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
5: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
2: Yes!
5: Tak? No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo.
2: Horror. Grypa.
5: Grypa kojarzy mi się z 2 rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar, więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
3: Podkład się
0: będzie dobrze.
5: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
5: Ale
0: taki oto sposób zgarnia się 400.
5: 450, bo powiedziałam temperatura, katar, zwolnienie.
0: Nie ma problemu. 400 od Radia SK, 5 dychotkamy. Mamy...
2: Jest.
0: Gratulacje, ale naprawdę. Super. Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
3: było.
0: Dobrze.
3: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
5: Ale wiesz, co to znaczy? Że, kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
2: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Leska. Za chwilę do Was wracamy.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
1: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli

0: oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
1: W Limrze na 16 niedaleko Kisielic wahadówka wpisana do końca września co najmniej, a do początku października mają potrwać prace grubsze w Karasiu pod Iławą. To na remontowanym całym odcinku od Wikielca do Szeperzyzny. Dziś nawet do 21 stopni po południu, niestety cały dzień pochmurny i czasem deszczowy.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel. Poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku Białej.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
6: Hej, tu SK w poniedziałek, 14 września.
7: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
6: Oj, no zależy, czy to grypa żołądkowa, bo wtedy jest na problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami? Pochwalcie się.
8: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
7: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
6: Brawo!
9: Brawo!
6: Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na SK-owym Messengerze.

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie?
2: Na le...
1: Na lewo. Do Szwecji zawsze na lewo.
3: I do góry chyba też.
0: No.
1: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
1: Tak, no dobra.
0: No, dlatego ja się gubię.
1: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze. Prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
1: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rady regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
1: niesamowite.
0: Tak.
1: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem. A po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
1: Masz kogo?
4: Co bolało?
5: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy Kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: Brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale no nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: 10 piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy, czekamy na eskowym messengerze.
2: Hej, tu Gosia. A moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu.
0: Wow.
2: No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: To już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale, my wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy,
0: ale
1: zobaczymy.
0: Ale po podaniu czopków będzie lepiej. Jankes! Kama! I Wiktor!
2: W Radiu SK! W Radiu SK! Ale doustnie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
12: Dużo chmur dziś nad głowami mieszkańców Iławy i okolic przez cały dzień. W godzinach popołudniowych większa szansa na to, że z nich coś spadnie ponownie. Ogólnie to dość łaciate dziś niebo i z niektórych chmur przelotnie może padać. Temperatury do 20-21 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
13: Wybiła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
14: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie.
13: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
13: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
16: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
17: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
18: 3, 2, 1, start!
13: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
19: SK i Ława News.
12: Dawid Jakubowski chciał kupić komputer, przysłali mu garnek. Mieszkaniec powiatu Iławskiego chciał kupić komputer diagnostyczny. Mężczyzna opłacił towar i czekał na przesyłkę. Kiedy odebrał zamówioną paczkę, okazało się, że w środku zamiast komputera znajduje się garnek z przykrywką. W Iławskiej Bibliotece organizowane jest spotkanie ze zdobywcą Wawrzyna Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Tomaszem Słomczyńskim. Opowie m.in. o książce, dzięki której ją dostał, Delta przez Żuławy. Spotkanie 17 września od 17:30 w Bibliotece Iława.
20: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

0: 17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Dog Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą mowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce, no to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie. SK.

0: bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Burst Words w Radiu SK, 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz moim zdaniem, po tym co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no ale może powodować to, że będzie chłodno. Plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
12: I po reklamie.
13: Esko.

podgrzewam hit internet. Deli Supreme, Andrzej Dali w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu. 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywa. Właściciel Poszerwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
13: Dziś jeden z tych dni w Iławie, które pogodowo trudno określić jednym symbolem, bo będzie słońce, będą chmury, będą też przelotne opady deszczu. Większa szansa na nie w godzinach popołudniowych. Zimno to nie będzie, bo temperatury po południu od 18 do 21 nawet. Najcieplejsza, ale też burzowa w tym tygodniu może okazać się środa.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
14: Punktualnie 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu.
16: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
15: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
14: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
17: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kasko-bastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
14: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
18: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
14: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
19: Eska i Ława. Sport.
13: Dawid Jakubowski. Jeziorak Iława w Okręgówce zremisował z Radomiakiem Radomno 2-2. W środę w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski zagrają o 16:30 w Iławie z błękitnymi pasem. GKS Wikielec w czwartej lidze u siebie rozgromił Znicza Biała Piska 6-0. Teraz w środę w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski na wyjeździe będą grać z Węgorią Węgorzewo od 16:30. A w pierwszej lidze piłki ręcznej Aquanistal Jeziorak Iława 51-28 pokonał SPR Wybrzeże Gdańsk. Kolejny mecz w sobotę o 18:00 na wyjeździe z Handballem Czersk.
20: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10:00. Niby dopiero, być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10 Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, to tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i no niełatwo było, niełatwo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
4: Wolę z
7: pierogi z serem.
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Kiss.
1: I z okazji poniedziałku też mamy dla Was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu Łaska.

0: Neo Young, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs, Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie. Przyjmuję teraz wszystkie głosówkami na SK-owym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy. Bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan. Czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na SK-owym Messenger Radia SK, tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Marian?
3: Ty, nosem! A co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bardzo.

0: Ekspert i Zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
3: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

of Love, Talking Bugging, Buddy. No, właśnie na antenie Radio SK 5 minut do 11. O Jezu, poniedziałek nie jest łaskawy w ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity. SK.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
16: W godzinach popołudniowych idąc przez Iławę jednak warto mieć w pogotowie parasolki i kaptury. Co prawda do 21 stopni, więc ewentualnie szybko wyschniecie, ale dyskomfort pozostanie. W środę nawet mogą się pojawić burze i 24 stopnie, więc chyba lata jeszcze nie pożegnaliśmy. Nad ranem ochłodzi się do 13.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
17: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem.
18: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
17: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
17: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
20: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
17: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
21: SK i Ława News.
16: Dawid Jakubowski. W trzeciej kolejce Ekstraklasy futsalu Wemet Futsal Klub gmina Sierakowice przegrali 2-5 z Konstraktem Olsztyn w środę o 18. Konstraktowi możecie kibicować, bo zagrają z wiarą Lecha Poznań. Już 8. regionalna edycja Święta Jabłka będzie organizowana w najbliższą sobotę w lubawskich łazienkach miejskich w rytmie sit a slow, czyli bez pośpiechu. Lokalni szefowie kuchni będą prezentować i częstować potrawami z jabłek. Prezentować się będą też przedszkolaki, chóry, lokalne zespoły. Będzie też koncert muzyki włoskiej 19 września od 14.
22: 2 minuty po godzinie 11. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełniam. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Prima Ballerina, Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia, już teraz?
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnia, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Reklama. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.

0: miejsca, w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Don Omar, Lukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK, 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: I po reklamie.

przyjemnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że te ostatnie godziny będą wam się dłużyły. Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wesce.

0: or another.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
17: Dziś pogoda bardzo w kratkę za Iławskimi oknami. Trochę chmur, trochę słońca. Godziny późno-popołudniowe przyniosą kolejne ciemne chmury i nawet przelotne opady deszczu. Wiatr niewielki w podmuchach i w miarę ciepło, bo nawet do 20-21 stopni w porywach. Nad ranem jeszcze w miarę ciepło, blisko 13 stopni.
15: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
18: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
19: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
18: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potroceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
20: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
18: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
21: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
18: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
22: SK i Ława News.
17: Dawid Jakubowski. Tylko do środy wędkarze mogą zapisywać się do już 27 powiatowych zawodów wędkarskich o nagrodę starosty powiatu Iławskiego. Zarzucą spławiki w sobotę o 7 nad Małym Jeziorakiem. Iławska Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku ogłosiła nabór w swe szeregi. Można u nich doskonalić grę na flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie i instrumentach perkusyjnych. Kontakt do kapelmistrza znajdziecie na stronie Orkiestra Iława.
23: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo
0: Fajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Bauza Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policemana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządku, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy. No i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie o. I za tym o krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze eskowym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie o! Koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizot i Bonnie M, a teraz Temper City, Self-Aware i już za chwilę w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: I po reklamie.

0: Tym dzwonkiem teraz drędnął też Mata, a czy Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty i będzie godzina 13, to jest Teska u nas, hity na czasie, dla Was Maneskin Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie Wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Emelusi, wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Tak już jest! Niskie

Bit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

To jest Sliwka i Poza Tobą nic w Radiu SK. Takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Oliwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili. To jeszcze nigdy nie było akwarium. To nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek. I teraz tak minimy, jak do tego podejść organizacyjnie. I to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium. No, Sońta i Korościel mogą w tej sprawie pomóc. Mają warunki sprzyjające, czyli kasy na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo. Ani rusz. Wszystko opisujecie na sk.pl albo w naszej eskowej apce. Wysyłacie i cyk! Trzymacie kciuki. Może się uda. A Sońta i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga z małym twistem i małą niespodzianką.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto.
14: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
19: Niby trochę cieńsze teraz chmury przyleciały nad Iławej okolice, ale pod koniec dnia znów się sytuacja zagęści, a nawet będzie z tych najciemniejszych padać przelotnie. Do 19-20 stopni na zaokiennych termometrach, nad ranem ochłodzi nam się do 12-13, a jutro znów prawie do 20.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
22: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił.
21: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
20: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem. Pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków. Armia na razie nie podaje szczegółów.
23: Eska i Ława. News.
24: Edyta Kocyła-Pawłowska. Magazyn obrony cywilnej w Iławie ma być gotowy do grudnia. Na te potrzeby została przeznaczona hala przy ulicy Produkcyjnej. Ma zostać przebudowana łącznie z wymianą dachu. Zespół Parków Krajobrazowych z Jerzwałdu, przewodnik Dariusz Paczkowski oraz Michał Młotek i internetowe Muzeum Iławy zapraszają na wycieczkę autokarem do Muzeum w Suszu, ruin pałacu w Kamieńcu i zamku w Szymbarku. 27 września bezpłatnie, trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie zespołu parków. Mieszkaniec powiatu iławskiego chciał kupić komputer diagnostyczny, ale kiedy odebrał zamówioną paczkę, w środku zamiast komputera odkrył garnek z przykrywką. Powiadomił o tym policję.
25: I już 2 minuty po godzinie 13. Łatwo Ganki Michael. Tak rozpoczniemy, z nimi rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, będzie też Oscar Sims bez końca. No by to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef będzie się zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Biro Mio, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, Tylko kochaj mnie. Potem Kygo z Khalidem i Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, no to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy. No i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam... tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się na tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 8200, 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: W dzisiejszych czasach wiedza, informacja to potęga. Szkoły ZDZ kompleksowo, szkoła policjalna, branżowa szkoła pierwszego i drugiego stopnia, liceum ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe. U nas zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Dzwońcie, pytajcie, sprawdzajcie wszystkie oferty, wybierajcie mądrze i przychodźcie do nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkół.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie,
11: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
2: Nowy pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadnień. Gadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
6: i po reklamie.
7: Esko.

9,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temple City, Reverse Psychology już za nami. Nowość o naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce, jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację, jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też do różne dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzy się mogło. Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, w poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszterwis Przemkar.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
14: Chociaż chłodno w Iławie i okolicach, to jednak może być gorąco, jeżeli stoicie w korkach. A tych w Iławie w tej chwili sporo. Dąbrowskiego, potem Niepodległości, Kościuszki, Aleja Jana Pawła II na skrzyżowaniu z Ostrucką, Wyszyńskiego i Grunwaldzka.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
16: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
15: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi. Komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
17: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
15: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
18: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich
16: doszło do zdarzenia.
15: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
0: Eska i Ława.
10: Edyta Kocyła-Pawłowska. Kładka piesza między jeziorakami ma szansę na ponowne otwarcie. Specjaliści wykonują jej inwentaryzację, by sprawdzić, czy oprócz widocznych desek trzeba by też wymienić konstrukcję. Przypomnijmy, kładka została zamknięta w 2015 roku. Drogę w Kałdunach wyremontują w ciągu 3 miesięcy. Władze gminy Iława podpisały umowę z firmą zbrodnicy na kolejny etap prac warty 257 tysięcy złotych. Dzięki informacji od świadka policjanci zatrzymali pijanego kierowcę w gminie Lubawa. Badanie alkomatem wskazało 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Ostróda.
18: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarcie tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej MJ Deli, Deli Supreme. To jest, to był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na sk.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664-402-302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Wiem, Beata, co, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż 3.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
16: I po reklamie.

0: I od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawił Dany, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Sanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Sanach. A ja nie wiedziałem i Sanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia. Gdzieś tam śledziłem. Więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15. Za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny. No i będzie Dracula. Radio
1: SK. Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydzi się odezwać. Ola Kot będzie dzisiaj moją partnerką zawodową. Powiedz coś? Czy...
0: Ola, powiedz coś?
2: Wiadomo, no każdy, kto mnie zna, kojarzy, wie, że ja zazwyczaj jestem taka wstydliwa dziewczyna.
0: Ale jak tak sobie patrzę na Olę, to ja wam polecę może dzisiaj siedzieć też przy okazji soszale, bo tu się dużo może dziać.
2: Jak tak, ja mam prezenty. Dla Korościela mam prezenty.
1: Naprawdę? A ja dla ciebie nie mam. To strasznie głupio wyjdzie. Nie dawaj mi go, bo wyjdzie
2: nie,
1: tak,
2: to ty mi jutro coś przyniesiesz.
1: A, dobra, to ja ci jutro przyniosę.
2: Dobra, to w porządku.
0: A żałuję, że już wychodzę. Ale jak słyszycie, Ola, Michał Korościel z nami zostają, to będzie fajne popołudnie.
1: Zapraszamy.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Pora końca pracy dla niektórych, odbierania dzieci ze szkół i przedszkoli. Co to oznacza dla mapy i ławy? No, że świeci na żółto i na czerwono. W wielu miejscach dużo, dużo samochodów, także jeżeli możecie, najlepiej idźcie pieszo. Miłego popołudnia.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
16: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
15: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonta Krypto. Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Na szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
17: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
15: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
18: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
15: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
19: SK i Ława News.
20: Edyta Kocyła-Pawłowska. LZS Dart Gmina Lubawa organizuje 3-dniowe Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w Darta. 2-4 października w hali widowiskowej w Wyszwałdzie. Więcej w magazynie lokalnym SK i Ława od 21.15. Niebezpieczny wypadek przy pracy w Iławie. 32-latka przygnieciona została paletami w jednym z zakładów. W stanie stabilnym, ale z dużymi obrażeniami kończyn dolnych została zabrana do szpitala. Trwają zapisy na kolejny sezon Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławskim Centrum Kultury. W harmonogramie zajęć do wyboru zajęcia gry na instrumentach, wokalne, teatralne, plastyczne, rzeźbiarskie czy dla mażoretek. Zapisy w ICK.
19: Sonta i Koroście.
21: Czyli SK.
19: SK w Radiu SK.
22: No właśnie, wcale nie SK. Sonta, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką. Mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
23: Właśnie tak, Radiu też SK. Sobie pomyślałam, KK, że KK.
22: Albo może być Kotrościel.
23: Kotrościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
22: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co to kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
23: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
22: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

0: Quo Bona Fide, Izalia w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz naszym radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle. O. I to jest dla mnie szczyt. Aha. Szczyt, że zdobyć coś nowego, to dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: jest zbieracz.
1: Może zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, ale tak na początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, aha, czekaj. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To, się... to jest taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A to czekaj, zobaczymy, czy działa? Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, to, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, aha, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: jeden. Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No. Ja
1: w trakcie naszego programu,
0: Sońta,
1: że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ,
0: jest,
1: proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha,

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Olu, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w swoim życiu?
1: To, co robię teraz, czyli prowadzić z tobą program.
0: Ja też właśnie takie marzenie mam i właśnie oboje to marzenie spełniamy. Jakie wy macie marzenia? Co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl i serio, jesteśmy gotowi te marzenia sfinansować. sk.pl, tam was odsyłamy.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kup?

0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent
0: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
0: na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Whatever turns you on w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. Bardzo. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym.
0: W Radiu SK.
1: Wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszerwis Przemkar.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
15: Jeszcze dzisiaj w Iławie w okolicach może troszeczkę pokropić, chociaż jest w miarę ciepło, teraz około 21 stopni Celsjusza. Nocka będzie z lekka pochmurna, a wtorek zdecydowanie bardziej słoneczny. Zresztą w tym tygodniu na pogodę narzekać nie będziemy mogli.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
17: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
16: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana. To między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii. Wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
1: SK i Ława News.
15: Edyta Kocyła-Pawłowska, 2-letnia samiczka Boa Dusiciela, która spacerowała po Iławie w zeszły wtorek, jest już w gdańskiej fundacji pomagającej gadom. Z badań wynikło, że jest w dobrym stanie. Właściciel nadal się nie znalazł. Motocykliści planują zakończenie sezonu motocyklowego w Karasiu. Po raz pierwszy organizowana będzie parada ulicami Iławy, a pod X-Moto pokazy stuntu, pokaz tańca flex dance i ognisko. Niedziela od 11. Trwają zapisy do biegu Iławska Dycha w centrum. Bieg odbędzie się 4 października o godzinie 10. Trzeba będzie też pamiętać o utrudnieniach w ruchu drogowym.
0: Sonta i Koroście.
11: Czyli SK.
0: SK. SK.
18: Powiem ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatny, niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sonta i Korościel, tymczasem Kot i Korościel, czyli Kot Rościel w Radiu SK.
19: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić.
18: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
19: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
18: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Aha. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, no. Nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde łydki.
0: Nie dotykałaś
1: łydki.
0: Nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie, aż ale dziwne. Ani Lewandowskiej tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale czy coś się stało?
0: Nic nie
1: czy
0: stało.
1: Komuś krzywdę
0: zrobiłam? W ogóle ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Monteverestu. Dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu, sumka, no. Mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba.
1: Widzicie? Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem, kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
9: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, czy one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie całkowicie zaciemniające, tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to chodzi?
1: Tak. To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru. No to tyle ci mogę powiedzieć. Nie.
0: Kaszmiru? A jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam. 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy. No my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, tak.
0: A możecie powiedzieć
1: może
0: normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir?
2: No,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No, taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowy zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy? Pieniędzy jeszcze powiedz.
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale no to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przydzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
1: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
0: Co za rozczarowanie.
1: Tak, chociaż no, nie wiem, no można spróbować, no do odważnych świat należy.
0: Oczywiście, dziękuję Ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to się tego nie cofnie, prawda?
1: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
0: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
2: Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
8: pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: I po reklamie.
21: Esko.

0: Talking Body w Radio SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak jest.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
13: Czas na rzut oka na ulicę Iławy. Już wiem, że najlepiej iść pieszo, nie wsiadać się za kółko. Ostródzka, Niepodległości, Kościuszki. Tam jak zwykle dużo samochodów, także w okolicach przejazdu kolejowego tego na Grunwaldzkiej, a także tego w kierunku na Stradomno.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
15: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
16: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
15: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić te funkcje. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
14: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
0: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
14: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
4: SK Iława News.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska. Witamina N, czyli kontakt z naturą i jej wpływ na zdrowie dzieci, będą tematem wykładu Fundacji Dzika Iława 1 października w Bibliotece Iława o 17. Policjanci z Iławy w ciągu jednej doby zatrzymali 7 poszukiwanych. Wśród nich był 52-latek z gminy Susz, poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, konkretnie 271 dni. Podobnie jak pozostali, był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych w jego domu. Jakie są plany na zmiany w Iławskim Centrum Kultury? O tym nowa dyrektorka Magdalena Grzywacz opowie w magazynie lokalnym Eski Iława od 21.15.
4: Słońca i koroście,
11: czyli SK.
4: SK w Radiu SK.
17: No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
18: No już ty zdążyłam policzyć, powiedziałeś 2 razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra,
17: a, nie
18: Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra, Kot i wtedy ja obecna.
17: Aha, a Ola, Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola, Kot, w sumie 6. 6 liter, że to ja mam w samym imieniu. Wiesz?
18: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
17: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
18: Super.
17: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałbym więcej
0: wiedzieć. Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Okay. Zobaczymy, jak Ci z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okay.
1: Dobrze, kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem, wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK. Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się pracuje w telewizji.
1: Było też o gołych pośladkach, możemy zdradzić.
0: Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...
1: Co ciekawe, nie chodziło o moje gołe pośladki, tylko twoje.
0: No nic, mieliśmy pogadać, ale trzeba grać piosel. Nic. Alex Warren za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że Państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz. Tak.
0: Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No, że wiesz, że uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO dwójej zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: Jesteś dobrze ciepłolubny?
1: Wybrałem? Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pochałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść, o to chodzi.
1: Lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda, chociaż teraz spróbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale może...
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak? Morsowanie.
0: Tak. Ja myślę, że skoro wy jesteście z Sońtą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali
1: pomorsowali
0: z nami.
1: No. No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie, trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 938.

0: 8%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
7: I po reklamie.

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu SK. Ale szybko nam program zleciał, co Olu?
1: No bo to była taka czysta przyjemność.
0: Tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś zakończyć.
1: Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Marcin Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Ja słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońciak powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I złożyć tam papiery.
0: To jest jego problem.

0: SK. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: Trzymajcie się dziś ciepło, bo dość chłodno. Warto zabrać coś więcej niż na przykład lekki t-shircik na krótki rękaw, jeśli musicie wyjść na zewnątrz, a jesteście w Iławie lub w okolicy. Nie dość, że mamy jakieś 17 stopni, to może jeszcze dzisiaj troszeczkę popadać. Na szczęście przelotnie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
12: Przed nami ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8 na 9 pozycję.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Iława News.
11: Redaktor Cyła Pawłowska. Dzień otwarty z ofertą zajęć pozalekcyjnych szykuje Suski Ośrodek Kultury. Sobota od godziny 15. Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny ma ruszyć 29 września o 10. Będą 3 tury. Jedna osoba będzie mogła uzyskać dofinansowanie do wypoczynku w wysokości 300 zł. O czek turystyczny będą mogli się starać wszyscy dorośli. Osobną pulę wydzielono dla seniorów 60+. Osobną dla posiadaczy karty dużej rodziny. W niedzielę drużyna Miss Volley Iława rozegra ostatni turniej kontrolny przed startem sezonu w trzeciej lidze siatkówki kobiet. W Mławie zagra z 7 innymi zespołami.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Eska.
0: Eska.
13: I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18.02 wytrzymać. A jednak się udało, słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

Młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą. Spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na SK.pl, więc wpadajcie i czytajcie. Tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą, a może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosówkę na Messengerze Eski, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporny, odporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej dwudziestki radia SK, Age i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce jeszcze przed premierą. Wszystkie hity zaczynają się w SK, no a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama. Wygenerowano z

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Co? Zaraz, zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Iława na czasie.
8: Dawid Jakubowski, witajcie. Nieskromnie przypominamy, że Iławskie Centrum Kultury wystartowało z kolejnym sezonem Centrum Edukacji Kulturalnej, a tutaj znajdziecie zajęcia z gry na instrumentach, takich jak keyboard, gitara, perkusja, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne, rzeźbiarskie, mażoretki też mogą ćwiczyć, rzucanie buławą i nie tylko. Więcej szczegółów w Wiceka. Kolejne meczyki wam polecamy. Tym razem w środę emocje znów podwyższone, bo tutaj Wojewódzki Puchar Polski. W ramach niego zagrają Jeziora Kiława z błękitnymi pasem oraz czwartoligowy GKS Wikielec z Węgorią Węgorzewo. Mecze w środę od 16.30, w środę też od 18.00 Konstrukt Olsztyn podejmie wiarę Lecha Poznań.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni i odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanic. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję, no a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
10: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec z województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Tame Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK, a ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazdo.
1: Reklama.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Media Markt. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: od 30 lat.
1: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

Rudimental i Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju i uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę.

0: Polska. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Ciao. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Dawid Jakubowski. Jeśli lubicie szamać jabłka, to wysyłamy Was zdecydowanie do Lubawy już na 8 Regionalne Święto Jabłka w sobotę najbliższą od 14. Różne degustacje potraw związanych z jabłkami serwowane przez lokalnych szefów kuchni. I co ważne, nikt Was w degustacjach poganiał nie będzie, bo to będzie Święto Jabłka w rytmie sita slow, czyli takie powolne, by się delektować. A oprócz degustacji nie zabraknie występów i koncertów, nawet muzyki włoskiej. Startują w sobotę w Lubawie od 14 w Łazienkach, a w czwartek od 15.30 zbiera się w Iławskiej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Klub Młodego Twórcy. To zajęcia kreatywne dla dzieci do 10 lat z rodzicami.
10: Muzyką się żyje.
11: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sport zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie. A tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram Wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań i to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kas Bałagane i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na SK.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
12: Imprezka!
13: Imprezka! Imprezka!
11: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
14: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
11: To biegnij szybko, bo zaraz żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Thomas Gray w Radio SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia SK odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w Esce. A wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

0: Kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień, u nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista, to bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie korony gór Polski, weszła na rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba. SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w eskowej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SK.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderska firma właśnie dostała pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu. Patrzę teraz na zdjęcie. To wygląda jak taki helikopter na kółkach, słuchajcie. Także w końcu komuś się udało, będzie można obejść bramki na autostradzie i odcinkowe pomiary prędkości. A nasz mechanik zamiast garażu będzie musiał hangar postawić.

wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też się u nas zaczął. To MJ Deli, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer jeden rap 20 w Radiu Esca. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze tę listę układać, to jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę, hej!

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Iława na czasie.
3: Dawid Jakubowski. Iławska Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Iławskiej Budowlance ogłosiła nabór w swe szeregi. Można u nich doskonalić grę na flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie i instrumentach perkusyjnych. Kontaktujcie się z kapelmistrzem przez ich stronę Orkiestra Iława. Coraz więcej jesieni widać na iławskich ulicach. Na pewno jej sporo zobaczycie na festynie jesiennym w przedszkolu miejskim nr 3 w Iławie. A będzie to charytatywny festyn ze wsparciem dla Jaśminy. Zapraszają do przedszkola na Kościuszki w Iławie 18 od 15.15. Chór Kamerata z Iławy przygotowuje się do jubileuszowego koncertu z okazji 40-lecia 27 września od 16.30 w Kinoteatrze.
4: Hity, hity na czasie. Radio SK. Radio SK.

0: SK Iława News.
1: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony
2: Daniel Kozłowski
3: i Tomasz Głaszewski.
1: A gromadzimy się w studiu SK Iława, by porozmawiać o darcie zawody, a w zasadzie to mistrzostwa odbędą się w październiku w Byszwałdzie. No właśnie, przybliżmy jak do tego doszło.
2: Znaczy, organizujemy Puchar Polski. To będą zawody w ramach Pucharu Polski, polskiej organizacji darta. Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej. Dzięki tutaj wsparciu gminy Lubawa i LZS. Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, tak.
1: Gracie od dłuższego czasu, bo tam was trochę podpatrywałem w internecie. Nawet sam wójt chyba się chwalił, że sobie partyjkę zagrał i inni samorządowcy też. Od ilu? Od jakiego czasu?
2: Nasza sekcja powstała w 2023 roku. Podpięliśmy się pod właśnie gminny LZS jako sekcja darta.
3: Piotrem Zielińskim troszkę dłużej, bo zaczynaliśmy praktycznie w Sylwestra. To tak się zaczęło właśnie te nasze darty. Dokładnie 4 chyba lat temu, żeśmy zaczynali w Sylwestra. Żeśmy tak sobie usiedli, żeśmy się spotkali i żeśmy zaczęli sobie rzucać. No i tak się zaczęło, no. Później było w Lubawie, zaczęło się w Bosirze. Pierwszy turniej był w Lubawie. To miałem drugie miejsce, tak akurat mi się udało. No i na razie idziemy do przodu.
1: Ilu już chętnych udało się skupić wokół tego sportu?
2: Znaczy, nasz jest czynnych członków około 24 osoby, takich czynnych, biorących udział w naszych tam zebraniach i udzielających się w organizacji.
1: Co ile się spotykacie, żeby pograć?
2: Co turniej, co miesiąc, zaraz miesiącu. W tamtym sezonie jeszcze mieliśmy takie czwartki darterskie w Lubawie, bo mieliśmy lokal zaprzyjaźniony do tego. Niestety teraz już się zamknął, także szukamy czegoś.
1: No właśnie, z tymi lokalami to jest problem. Nawet w Iławie też sekcja, która powstała darta, to no nie miała szczęścia do lokali. To u was podobnie, tak?
2: Pamiętamy to też, uczestniczyliśmy w turniejach Iławskiej Grupy Darta. Niestety skończyło się, jak się skończyło.
1: Ale u was idzie do przodu.
3: Idzie do przodu cały czas.
2: Dajemy radę, rozwijamy się coraz bardziej.
3: Będziemy, jak się nam uda, to będziemy grać w Kopernikusie, bo już tam mamy troszkę takich już terminów zaplanowanych i będziemy...
1: No, tak, a potem ten turniej w październiku. I tutaj przejdźmy do tego, kto może się do niego zgłosić, do kiedy te zgłoszenia?
2: Wszyscy chętni mogą wziąć udział w turniejach organizowanych właśnie w październiku. W piątek będzie turniej juniorski oraz turniej par deblowych. To takie, zazwyczaj taka jest rozgrzewka przed Pucharami Polski, które będą w sobotę i w niedzielę.
1: Junior to kategoria wiekowa jaka?
2: U18, czyli do 18 lat. Zapraszamy wszystkich juniorów. Będą fajne nagrody. Myślę, że super rywalizacja dla nich, taka rozwojowa.
1: Kolejny dzień?
2: Kolejny dzień, sobota, to już otwarte Puchary Polski w kategorii Open i kobiet. Jeśli będzie odpowiednia ilość kobiet, to będzie też druga kategoria kobiet. Kobiety, jeśli będą chciały, to zapraszamy do kategorii Open. Będą mogły razem z nami
3: zagrać,
2: powalczyć.
1: A nie chcieliście jeszcze więcej kategorii zrobić? To znaczy albo wiekowych, albo jeszcze mężczyzn osobno?
2: Nie, to jest open, to już mężczyźni mają open. To tak to jest zawsze zrobione, że kobiety mogą dołączyć do rywalizacji, ale no my do rywalizacji kobiet nie możemy.
1: I w niedzielę to samo, tak?
2: W niedzielę, tak. Drugi turniej w ramach Pucharu Polski.
1: To jeszcze powiedzmy, gdzie i w jakich godzinach będzie się to odbywać? Ile przed turniejem się zjawić?
2: Przed turniejami najlepiej około godzinkę, żeby się rozgrzać, bo to wiadomo, zawsze trzeba te oko i rękę trochę rozgrzać, oko skupić, tak. Skupienie i tak dalej, tą rozgrzewkę trzeba zrobić. Ci, którzy podchodzą profesjonalnie do darta, to robią ją właśnie około godziny przed, przynajmniej przed turniejem, nie?
1: No to gdzie mają się kierować i o którego dnia?
2: W piątek zapraszamy od 17 do hali w Byszwałdzie, a w sobotę też godzinę przed turniejami, czyli od 12 i od 10 w niedzielę.
1: Czy na ten turniej może kompletny świeżak się udać, który nie miał styku z dartem, czy jednak ta minimalna wiedza jest wymagana?
2: Czy mogą. Ktoś, kto zaczyna, to może jak najbardziej przyjść i zobaczyć tą rywalizację, wziąć w niej udział.
1: Może trafi, może nie trafi. No może coś wygra.
2: Zależy od losowania, może akurat coś, może coś wylosuje, bo będą też losowania nagród takich dodatkowych. Koszulka na przykład naszego zaprzyjaźnionej firmy, też taki voucher na spersonalizowaną koszulkę. Także tu naprawdę fajna rzecz.
1: Od deski też będzie można coś wygrać, bo jesteśmy patronatem, to coś tam dorzucimy do puli. To jeszcze powiedzmy, jak was szukać, żeby sobie poćwiczyć przed tym turniejem, bo jeszcze trochę czasu jest i po turnieju też, żeby pograć z wami. Gdzieś trzeba się do kogoś odezwać?
2: Zapraszamy na naszego Messengera na Facebooku. Śmiało można się odzywać, my pokierujemy. Organizujemy pierwszy turniej we wrześniu, taki ligowy. Mamy już datę, także będziemy zapraszać na takie już bardziej nasze. Lubawska, że tak powiem, śmietanka darta i okoliczna będzie brała w niej udział. Ludzie też na pewno z Nowego Miasta, z Iławy też przyjeżdżają, z Żuromina, z Olsztyna. Można pograć na każdym poziomie, to wiem, i z początkującymi, i już z takimi właśnie lepszymi trochę darterami. Tak. Rywalizacja jest naprawdę zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że to jest fajna inicjatywa i spędzanie wolnego czasu.
1: W tej imprezie jakieś dodatkowe atrakcje będą towarzyszyły? Bo czasem, to wiecie, imprezy się rozrastają, jakieś koncerty przy okazji, grillowanie.
2: Coś planujemy, ale jeszcze nie mamy żadnych konkretów, także tutaj myślę, że bardziej w sobotę coś tam wieczorem może się coś odbędzie, jakieś takie after party po turnieju, ale to będziemy informować na bieżąco.
3: No i w trakcie turnieju też mamy koło gospodyń wiejskich, które po prostu będą coś tam robiły, będzie można po prostu sobie coś zjeść i
2: tak, o jedzenie, coś, o picie można sobie na spokojnie gdzieś tam u nas właśnie wtedy zamówić coś dzięki właśnie kołom gospodyń wiejskich, tak, które będą na hali w Byszpałdzie.
1: A jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, jak duża ta impreza będzie, czyli ile przewidujecie stanowisk. No i tutaj widzę, że to wszystko będzie transmitowane live.
2: Transmisja live będzie w sobotę z sobotniego turnieju Open i kobiet. Będzie to Paproch Darts, będzie to prowadził. To jest znana postać w świecie darta w Polsce. Zawody odbędą się na 41 tarczach, to też jest naprawdę duża ilość, bo zazwyczaj gdzieś tam na 16, 20 może się to odbywa i to wtedy się ciągnie czasowo. U nas postawiliśmy na dobrą organizację, żeby każdy grał jednocześnie, żeby nie musiał czekać, żeby to trwało jak najkrócej.
1: A system punktacji, bo trochę jest tych rodzajów darta, znaczy jedni odliczają sobie punktami w górę, inni schodząc. Jaki tutaj będzie system naliczania punktów?
2: System jest taki, że to jest 501 double out, czyli mamy 501 punktów na starcie i go wyzerowujemy. Musimy zakończyć doublem, czyli podwójną wartością, czyli na przykład double 20, jeśli mamy 40 do końca.
1: Ale to wszystko na miejscu jeszcze będziecie przypominać.
2: Jak najbardziej.
3: I bólem można skończyć.
2: Można skończyć czerwonym środkiem, bo to jest 50 punktów, to też jest wartość podwójna.
1: Czyli dobre oko warto mieć.
2: Tak. Najmniejsze pole na tarczy.
1: Po więcej szczegółów odsyłamy na LZS Dart gmina Lubawa. Tam więcej szczegółów im bliżej imprezy, no i potem ogłoszenia o kolejnych turniejach też tam znajdziecie. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w darcie 2, 3, 4 października. Dzięki.
3: Tak. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
5: I Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
4: Widzę energię twórczą i moc sprawczą. Naprawdę taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę tak, aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
5: A czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krechą i robimy coś zupełnie innego?
4: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Ligia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
5: Czy o przykłady mogę prosić?
4: Tak, mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna, przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
5: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
4: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. Oferta dla mieszkańców na jesień i zimę. Pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera nowy dział regionalny, co jest ewenementem w skali krajowej. Gratulujemy bibliotece i naszemu koledze Adamowi Majewskiemu. To, co bym chciała jeszcze w tym sezonie zrobić, oprócz tego, co już było zaplanowane, to być może uda mi się jeszcze w tym sezonie zaproponować wszystkim Państwu poemat jazzowy Bona Sforza Dandragona w wykonaniu między innymi Artura Żmijewskiego i Ewy Żmijewskiej. Oczywiście też kompozytora Kuby Stankiewicza i jego trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Sforzy Dandragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
5: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Tarkę, poza sierpień.
4: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie, to po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kameralną muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
5: To ja zapytam jeszcze o Pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
4: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Byłam fotografem, dziennikarzem, redaktorem, fotoreporterem, informatykiem. Byłam też wykładowcą akademickim, byłam rzecznikiem prasowym, byłam specjalistą od komunikacji społecznej, naczelnikiem wydziału, dyrektorem jednostki kultury, więc taka kobieta pracująca.
5: Dziękuję bardzo. W takim razie odpuszczamy dzisiaj dalszy ciąg, bo musimy dać Pani, jak Pani powiedziała, rozwinąć skrzydła. Liczę na kolejne rozmowy.
4: Tak, z pewnością ciąg dalszy nastąpi.
5: Bardzo dziękuję.
0: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Jestem dzisiaj na wernisażu wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza, który nie w Iławie, ale bardzo blisko, pod Lubawą, zdaje się, funkcjonuje, mieszka?
6: Tak, w Złotowie. Roman Graszkiewicz za Złotowa, koło Lubawy. Ale mieszkałem w Lubawie, urodzony jestem w Lubawie. Od 18 lat jestem pobudowany w Złotowie. Nawet za Złotowem ostatnia chata za wsią, jak to się mówi, z widokiem na wzgórza Dylewskie.
5: A, czyli dużo inspiracji, ale o inspiracjach to za chwilę. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Ja pamiętam, że tutaj w Sarcie wiele, wiele lat temu już taką wystawę pan miał, zdaje się. Dobrze pamiętam, czy coś mi się...
6: Tak, i to był okrągły 2000 rok. Moja pierwsza wystawa i tutaj tak jakby w blokach startowych, można powiedzieć, ruszyłem w świat właśnie. Tu miałem pierwszą wystawę jeszcze taką nieporadną. Podpierałem się wtedy kolażami tak zwanymi, czyli takimi wydzierankami i 100 na 70 w antyramach i tak, bo mało miałem prac własnych, olejnych czy akrylowych i właśnie dzięki tym kolażom mogłem tu się po raz pierwszy pokazać, odważyłem się wtedy. No a dzisiaj, no to jest 100 moich olejnych prac w tej galerii, także tak to wygląda.
5: Ale są też nie tylko inspirowane wzgórzami dylewskimi. Tam to na pewno nie są wzgórza dylewskie. Co to jest?
6: Nie. No tutaj z racji roku świętego Franciszka z Asyżu, który trwa do 10 stycznia przyszłego roku. A również jestem członkiem tercjarzem trzeciego zakonu świętego Franciszka. Więc siłą rzeczy temat Franciszka jest moim takim koronnym tematem. W kościele świętego Jana w Lubawie, w tym dawnym klasztorze, w Krużdankach, można zobaczyć moją stałą ekspozycję związaną ze świętym Franciszkiem. Stamtąd wypożyczyłem sobie kilka prac tutaj. Ja tam czymś dopełniłem, a także podzieliłem tą wystawę. I mamy tutaj również z tych moich prac inspirowanych osobą świętego Franciszka.
5: Co to znaczy, że jest pan tercjarzem?
6: To znaczy do trzeciego zakonu, tercja, czyli trzeci zakon. Pierwszy zakon to jest męski, drugi jest żeński, a trzeci to jest dla świeckich, żonatych, dla mężatych, również dla księży, bo jak ktoś idzie do zakonu, zostaje franciszkaninem, ale ksiądz, jak już ma powołanie, to nawet i biskup musi wstąpić do trzeciego zakonu. I właśnie między innymi prymas Wyszyński był tercjarzem trzecim zakonu, Jan 23 papież również, no ale wielu artystów, także dużo. Generał Haller też był tercjarzem franciszkańskim.
5: Wnioskuję, że dla pana bardzo ważna jest religia, wiara. Wynika to z tego, co pan mówi, ale też właśnie z tych prac, które tutaj wokół widzę.
6: No tak, to jest jakby owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Moje nawrócenie, moja pielgrzymka na Jasną Górę w 1983 roku, kiedy po raz drugi przybył papież do Polski w czerwcu, a w sierpniu poszedłem z Lubawy po raz pierwszy. Była pielgrzymka z Lubawy na Jasną Górę przez Toruń, pieszo. No i tam naprawdę przeżyłem takie takie nawrócenie własne i spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Kościołem, z prawdziwą ojczyzną. I czemu zostałem wierny od tego momentu, przemeblowałem swoje myślenie i szukam inspiracji w takich osobach jak papież, jak święty Franciszek z Asyżu i inni oczywiście.
5: A kiedy pojawiło się tak na poważnie malowanie w pana życiu? W podstawówce?
6: Rysowanie bardziej, jeżeli szkoła podstawowa, to by było rysunki, jakieś, no, jakieś pierwsze takie próby radzenia sobie z biedą na przykład. Że widziałem, że innych stać było i mieli pieniądze, a ja nie miałem, to sobie namalowałem i się chwaliłem namalowanym banknotem przez siebie. Bywało i tak. Ale dziewczyną wpisywałem się w zeszyty i tak zwróciłem uwagę mojej małżonki aktualnej. Swoim talentem, kiedy się wpisywałem ja do zeszytów z piosenkami, jakieś tego typu, to były pamiętniki z aktorami, z piosenkami. Ja zawsze rysowałem jakieś gitary, coś takiego. Przy okazji mojego wpisu i tak zwróciłem uwagę dzięki talentowi mojej przyszłej żony, która do dzisiaj 51 lat jesteśmy z sobą. No, żona jest moją muzą tak naprawdę, tak ją nazywam, bo pierwszy raz pierwsze farby wziąłem do ręki właśnie kiedy na pierwszą rocznicę ślubu w 76 roku otrzymałem komplet farb olejnych i album z malarstwem, który bardzo przeżywałem. Przez cały miesiąc medytowałem, jak to jest, jak to możliwe jest, jak to namalowane, te drzewa, to wszystko, ta głębia, jak ten artysta mógł to zrobić. No i tak myślałem, no i mówię, no w końcu muszę się zabrać. I tak nieporadnie, bo mieliśmy kolorowy telewizor z dużym pudłem i to pudło więc stanowiło pierwszą bazę. Także pierwszy obraz namalowałem na tekturze od telewizora. Okazało się, że farby olejne nie chciały mnie słuchać na tej tekturze, bo nie zagruntowałem. Czyli zaczynałem od zera i z krok po kroku uczyłem się malarstwa dzięki temu właśnie, że nie dałem za wygraną. I po 2-3 tygodniach te pierwsze warstwy zaczęły zasychać i zaczęły się zatrzymywać, bo pierwsze warstwy to po prostu po namalowaniu mi znikały. Dzisiaj mam obraz, rano wstaję, nie mam obrazu, znikł.
5: Wypiło. Cuda.
6: Tak, wypiło ten olej, to wszystko i farba wsiąkła i nie ma. I jest znowu tektura. Jakieś tam cienie, coś tam. No i tak do dzisiaj eksperymentuję, uczę się malarstwa, myślę, że całe życie się uczymy. No i dzisiaj już tych technik trochę poznałem. Jeżdżę na plenery dosyć sporo, ale mówię, wracając, pierwsza moja wystawa i pierwsze moje stowarzyszenie to East Art z panem Markiem Kałużą między innymi. Jakieś wyjazdy do Rożna

0: faktycznie. I to są nadmorskie, a czy jak się maluje jeziora, to też się jest marynistą wtedy, czy już nie?
1: No, można wszelkiego rodzaju z wodą związane klimaty podciągnąć pod marynistykę, bo chodzi o wodę i efekty związane z tym na obrazie. Również najlepiej, jak się jest już marynistą, to przynajmniej raz w życiu się udać nad morze i spróbować malować morze. Nie ma to jak się maluje morze, naprawdę rozstawiwszy się na plaży. Jakie to są wtedy doznania, że faktycznie można wycisnąć na paletę 15 kolorów i wszystkie 15 kolorów użyć i wszystkie pasują do siebie. Malujemy ze zdjęć, to spłaszczamy, a jak malujemy na żywo, to jesteśmy w stanie właściwie oddać bogactwo kolorów.
0: A te panie tutaj, to właściwie jedna pani zdaje się, to też tak na żywo pan ją malował?
1: Właśnie nigdy.
0: A kto to jest?
1: To jest moja żona.
0: I co, ze zdjęcia?
1: No, okazuje się, że nie tylko ze zdjęć. Pierwsze portrety żony malowałem z głowy, z pamięci. No, ale żona, która mi kupiła pierwsze farby, może trochę żałuje. Zresztą tak mówi, że na pierwszym miejscu jest u mnie pędzel, na drugim gitara, a ona na trzecim.
0: Zmieniam szybko temat z tego romantycznego, pięknego tutaj, tej pięknej opowieści o żonie. To niesamowite, że pan ją tak z pamięci pięknie potrafi namalować. Ale zmieniam temat właśnie z romantycznego na ten, widzę tutaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tam jest też pana obraz? Co to za wspomnienie?
1: Miałem taką szansę, żeby móc namalować do tak zwanego polskiego pokoju, czy sali posiedzeń polskiego w ramach Rady Bezpieczeństwa, gdy byliśmy członkiem, a nawet przewodniczyliśmy w latach właśnie kilka lat temu, także w 19 roku między innymi. Pan Szynaka jako prezes krajowy meblarstwa został poproszony właśnie przez kancelarię tam i otoczenie pana prezydenta, do którego właśnie jakieś układy jakieś tam były takie, że może Polacy by zajęli się jednym pokojem. Tutaj jest takie archiwum stare, my je w zasadzie nie będziemy potrzebować i jakby to było możliwe, to proszę. No i w taki sposób meble, różne ludowe motywy się pojawiły na dywanach, na tapicerce. No i trzeba było tą polskość podkreślić obrazem. No i powiedzieli, że musimy tutaj spróbować, żeby lokalny nam namalował. Była propozycja, że może Kopernik albo Chopin. Wybrałem Chopina ze względu na romantykę, na muzykę, która jest mi bliższa niż astronomia, powiedzmy. Niech pomyślą o muzyce, o pięknie tego świata, niech takie myśli im towarzyszą, jak będą rozprawiać o pokoju, to Rada Bezpieczeństwa i o pokoju, to niech ten Chopin będzie. Z tęsknotą za wolną Polską, z jego całym pięknem jego muzyki. Także namalowałem Dworek w Żelazowej Woli, no i Chopina. No i teraz ci planiści mówią, ale szkoda, że nie ma tej rzeźby takiej z Chopinem na tyle dworku. Ale to jest, co ja namaluję, to nie ma sprawy. A gdzie ta rzeźba, którą rzeźbę bierzemy? No, tą z łazienek warszawskich, czy którą? Ja mogę przenieść tą każdą rzeźbę, mogę na tyle dworku. No a jeszcze piękną myśl, właśnie ta współpraca z żoną tu znowu zaowocowała, która jest moim pierwszym krytykiem wszystkich prac. To, że moją jakość muszę nad jakością trochę myśleć cały czas, to jest zasługa żony również. Ona wpadła na pomysł, żeby się przenikała ta postać Chopina z tym dworkiem. Także to przenikanie się dworku z postacią Chopina, także Chopin stał się takim symbolicznym, jakby duch Chopina z tym dworkiem się połączył. I to wyszła rewelacyjna ta myśl, taka bardziej artystycznego potraktowania i osoby Chopina, i miejsca jego urodzenia, dworku. Dwa razy byłem w Żelazowej Woli, żeby ten obraz namalować. Fotki były pokazane na spotkaniu z panem prezydentem i z kancelarią, ale spytajcie na pewno, czy ja mogę. Może prezydent ma jakieś swoje propozycje, jakichś tylu malarzy jest świetnych w Polsce. No i oni zapytali, że ten malarz nasz tutaj miejscowy się pyta, czy pan prezydent ma jakąś może własną jakąś propozycję. Nie, jeżeli wy się tym zajmujecie, to oddaję wam do końca

0: że możecie wy zadecydować, kto ma tam namalować ten obraz. No i tak zostało, że byłem zapewniony, że mogę ja.
1: W ten sposób dostał pan wolną rękę od prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy.
0: Tak, no.
1: Zostańmy przy muzyce, która już tutaj się pojawiała. Terra Lubavia, czyli ziemia lubawska jest panu bardzo bliska, tak bardzo, że aż musical tak pan nazwał, zatytułował.
0: No tak, muzyka od urodzenia też mi towarzyszyła. Miałem piękną, wspaniałą nauczycielkę w szkole podstawowej, która w latach 60. prowadziła chór. Ja byłem dzieckiem świetlicowym, także jeszcze zajęcia popołudniowe razem z nią miałem okazję bywać przy niej. Ona grała na fortepianie w repertuarze chóru, ale prowadziła również orkiestrę symfoniczną. A dyrektor szkoły, jakby zazdrosząc tego, że ona wymyśliła, że orkiestrę symfoniczną założyła, to sam założył drugą i były w moich czasach, w latach 60. w szkole podstawowej w Lubawie były dwie orkiestry symfoniczne, chór śpiewający na cztery głosy Moniuszkę i Chopina. Był zespół tańczący w strojach lubawskich. Były dwa rodzaje stroju lubawskiego, który potem zaginął, kiedy ona zmarła. Raptem stroje poginęły. Ktoś się włamał i zaginęły stroje i do dzisiaj mamy w Lubawie kłopot. Lubawa ma kłopot z odtworzeniem tego stroju takiego właśnie prawdziwego, przedwojennego. Jest jakaś stylizacja teraz zrobiona z panią Standardową, ale jak ja malowałem w oparciu o ten album właśnie ten strój lubawski, to podchodzili do mnie, co ty malujesz? To nie jest strój lubawski, to jest strój standardowy. Ja mówię, no mamy z tym problem. Tak, ja pamiętam z dzieciństwa, że na kapeluszu w Lubawie nie był taki obarzanek i takie kółeczko kolorowe w koło, tylko że to były pawie pióra. To było żółte, czerwone, niebieskie, tak jak układ po trzy, niżej, wyżej, ale to tworzyło pawie pióra na kapeluszu męskim. I ktoś nas tak jakby odarł z tego splendoru, który istniał w tym stroju lubawskim dawnym.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Schodzą się goście, dlatego ja zapytam o ten musical. Jak doszło w ogóle do stworzenia tego? I czy to tak była, że tak powiem, akcja jednorazowa?
0: Zdaje się, że tak. Kiedy nadciągały 800-lecie Chrztu Ziemi Lubawskiej, to był 2013-2014 rok, a w 2016 mieliśmy mieć obchody. I zacząłem najpierw myśleć o płycie słów o świętym Franciszku właśnie do jego tekstów. Ta płyta miała jakiś taki charakter, przypominało taką muzykę muzykalową właśnie, te moje kompozycje wszystkie związane z tym. No i w końcu, nie śpiąc kilka nocy, no, zaczęło mi tańczyć w głowie w oparciu o tą muzykę zrobione, dołożonych jeszcze kilka innych wierszy i tak dalej. I w taki sposób od myśli, od tekstów o świętym Franciszku. A dlaczego o świętym Franciszku? Bo w tym samym czasie to się działo. U papieża Innocentego III zjawili się władcy Lubawy, pruski książę Surwa Buno, którego zewangelizował Chrystian, zakonnik z Łekna pochodzący i on ich tak jakby nawrócili się, ale wykorzystał, że trwał laterański sobór i to chyba jest jedyne takie wydarzenie, nie wiem czy nie w kraju i w ogóle w dziejach. Poszedł z tymi Prusami, jeszcze przed czasami związanymi z Krzyżakami, wszystko się dzieje. Poszedł do Rzymu, także kilka miesięcy na podróż przez całą Europę. Właśnie z tymi nowo nawróconymi Prusami i tam się dokonało w czasie soboru na oczach całego świata w baptysterium w Rzymie dokonał chrztu sam papież Innocenty III, nadał im imiona i oni podarowali kościołowi ziemię lubawską, no i drugą tam Lanzanię, czyli ziemię łążyńską, drugi Warpoda Prus podarowali Kościołowi, bo się bali, że Kościół może zacząć teraz bronić. Bali się, że inni Prusowie zaczną z nimi walczyć, jako że oni się wyłamali. I, no i faktycznie od tego momentu papież obiecał w bulli, właśnie tam się pojawia nazwa Terra Lubavia, Ziemia Lubawska, która właśnie należała do Prusów i tą ziemią teraz już bronił jej jako swojej ziemi papież od tej pory oraz rycerstwo całej Europy w razie przed najazdami.
1: Czy pan dostał zlecenie na napisanie tego musicalu, czy pan właśnie sam?
0: To wszystko w mojej głowie zaczęło samo tak powstawać, tańczyć, żeby te obchody naprawdę miały oprawę właściwą. Pomyślałem o tym, żeby namalować dzieje Lubawy na te 800-lecie i zorganizowałem plener w Lubawie. Burmistrz poszedł mi na rękę, także znałem już malarzy z Kaszub i tak dalej. Obiecałem, że przyjadą dobrzy malarze i całą historię Lubawy do dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta są obrazy z tego pleneru. A potem, ponieważ tak dobrze zaowocowała ta współpraca z burmistrzem, to jak mi się pojawił właśnie projekt scenariusza, to położyłem na Boże Narodzenie któregoś roku, jeszcze przed, to było gdzieś w 14 roku, dwa lata przed obchodami. Pani sekretarce zostawiłem, żeby przekazała burmistrzowi, bo był nieobecny, prezent ode mnie, scenariusz muzykalu. Ja bym chciał, żeby pan zagrał rolę w tym muzykalu władcy Lubawy, tego pruskiego, powiedzmy. O, a dziekan nasz, żeby zagrał tego biskupa Chrystiana rolę, który najpierw potem został biskupem po tym fakcie dokonania tego chrztu. Najpierw to był Chrystian, po prostu zakonnik, cysterz.
1: A który to był burmistrz? Stadara?
0: Nie, to był Radke już.
1: A to był już Maciej Radke.
0: Maciej Radke, także ta współpraca zaowocowała. No i on powiedział, że on rezygnuje z tej roli, ale jako miasto obiecuje, że sfinansują. Położył odpowiednią kwotę na stół. Na takim spotkaniu założycielskim jakby tej sprawy całej. Tak to zaczęły się próby od 2014, chyba dwa lata żeśmy, ja szyłem sam stroje, sam napisałem scenariusz, sam ułożyłem muzykę do całości i w roku 2016, kiedy było 1050-lecie chrztu Polski, powstał muzykal o korzeniach ziemi lubawskiej. Tą muzyką, tą pieśnią słoneczną, którą podzieliłem na 12 oddzielnych utworów o ogniu, o wodzie, o matce ziemi. To były tańczone i zrobiliśmy casting i było naprawdę, i chór śpiewał, i zespół grał. 8 instrumentów, wspaniałe dekoracje, kostiumy, oświetlenie, wszystko zagrało. Tłumy były takie na premierze, że niektórzy musieli zrezygnować, bo nie byli w stanie się dostać.
1: Schodzą się już goście, więc tutaj zapauzujemy. Rozmawiam z Romanem Graszkiewiczem, który właśnie wystawia swoje prace w galerii Sart w Iławie. Chociaż spod Lubawy pochodzi, przyjechał spod Lubawy, to może pozwolimy gościom pooglądać, a rozmowę będziemy kontynuować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Świst, prezeska Stowarzyszenia Sart w Iławie.
3: Z wielką przyjemnością chciałam Państwa powitać. Wydaje mi się, że jakaś bardzo dobra tutaj ciepła atmosfera się zrobiła. To niespodzianka, tak do końca nie można było wiedzieć, nie wiedzieliśmy, czy będzie też nasz tutaj gościł swoimi dźwiękami, również i pieśniami, ale to bardzo miło. No to nadaje takiego specjalnej rangi temu wydarzeniu jeszcze bardziej. Nie wiem, może Pan chce zacząć od jakiegoś utworu?

0: głos zabrała także wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
1: Chciałabym przede wszystkim podziękować, tak się trochę rozmarzyłam, dlatego że zawsze takie miękkie dźwięki, które wychodzą z gitary i z takiego nieco aksamitnego głosu, który gdzieś przywodzi na myśl te bezkresy morza, bo wiem, że gdzieś te marynistyczne malarstwo jest panu bardzo bliskie. To chcę za tą obecność Iławy w tej przestrzeni naszej artystycznej podziękować bardzo za to, że chce się z nami pan podzielić tą refleksją na temat chyba takich najważniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo czas nas goni i wszystko sprowadza się do rolki, krótkiego filmiku, saciku i takich tych określeń, które sprowadzają nasze życie do takich bardzo dużych wykrzykników i tyle. I nie mamy czasu, więc ja w imieniu pana burmistrza miasta Iław, Dawida Kopaczewskiego, chciałabym przede wszystkim te słowa podziękowania do pana skierować, serdecznie gratulując tej wystawy, podzielenia się tego tą swoją wrażliwością. Bardzo, bardzo dziękuję. I gdzieś tu padła taka formułka, że a tu tyle nas jest z Lubawy. Myślę, że sztuka ma to do siebie, że tych granic nas nie wyznacza. Czy my jesteśmy z Lubawy, ze Strudy, z Iławy. I dzięki Bogu, niech tak będzie dłużej. Pozwalajmy sobie na to, żeby te granice były między nami tylko umowne i tylko wtedy, kiedy trzeba je wyznaczyć dla swojego dobrostanu, nie zapominając, że więcej nas łączy niż dzieli. I ja z tym akcentem bardzo...
2: Wszystkich was kocham. Jesteście moimi fanami, myślę, lub gośćmi. Jak zwał, tak zwał, ale cieszę się, że to piękno nas jest w stanie łączyć, że jesteśmy wrażliwcami i to coś, co właśnie nie daje mi czasami spać. Myślę, co tu następnego namalować, albo stworzyć, albo ułożyć piosenkę, jaką bywało, że doszło do tego, że udało się stworzyć muzykal całogodzinny o dziejach Lubawy, o korzeniach ziemi lubawskiej. No a ponieważ jestem i stąd wystartowałem, w 2000 roku to była moja pierwsza wystawa, gdzie troszeczkę tak skromnie, mało miałem prac, własnych prac olejnych, to było naprawdę na palcach obu rąk, chyba nie starczyłoby. Znaczy palców było więcej niż tych obrazów. Zapełniłem tutaj ściany kolażami, tymi moimi wydzierankami z papieru 100x70 w antyramie i w taki sposób się odważyłem po raz pierwszy wyjść na zewnątrz z moją twórczością, ale zostałem tu zauważony, tutaj powstało, potem przyłączyłem się do stowarzyszenia East Art i zaczęliśmy jeździć na plenery Rożnowo, Bałoszyce. W Bałoszycach poznałem malarzy na plenerze z Trójmiasta i okolic, z Kaszub, którzy nas pociągnęli z Asią Kowalską, która również razem ze mną w East Arcie zaczynaliśmy, a potem się znaleźliśmy w kaszubskich stowarzyszeniach artystycznych nad morzami, zaczęliśmy bywać. Dzisiaj jesteśmy członkami razem z Beatą Jankowską, Asią Kowalską. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, oddział Żuławy, siedzibą w Malborku. Mieliśmy plener w czasie oblężenia Malborka i malowaliśmy obrazy dla hospicjum w Malborku. Także po tym piękne obrazy powstały. Od razu chcieliśmy się zapisać w przyszłości do tego hospicjum. Będzie tam pięknie, na pewno się przebywało. Także w zasadzie wszystko, co z wodą związane, można być flisakiem, gondolierem z Nadwisły i też to jest trochę w tym klimacie marynistycznym, także i jeziora. Także może zaśpiewam tego poety Janusza Pasierba, którego portret tam widzi i tam pisze: morze marzę. Jak byłem w Dębkach na plenerze, wziąłem z sobą tomik poezji Janusza Stanisława Pasierba, urodzonego w Lubawie, który popełnił ponad 1000 ładnych, prawie 1500 wierszy. Mam 4 tomy zebrane, wszystkie wiersze zebrane. Wziąłem jeden z tomików, otwieram w Dębkach, a tu wiersz Plaża, podpisane Dębki i data. Ja mówię, ale nie, no nie. ja tu maluję dębki, a tutaj wziąłem z sobą wiersz o dębkach urodzonego poety w Iławie.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.

0: Kawka i ława. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
1: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery, a teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
4: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
3: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
4: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu.
3: Mhm. A jesteś...
4: Nie poddajesz się.
3: Okej, okay. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
4: No oczywiście.
3: Bo to dużo tego było.
4: No trochę się wydarzyło, trochę się wydarzyło.
3: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23.
4: No, ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
3: Okej, okay, no to perfekcyjnie. To lecimy, jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. A ja, właściwie ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.

0: Sopot to Żabson Helfilti Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
0: wielkie,
1: bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No to pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć.
1: Tak.
0: Ale minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że... Chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
0: Człowiek ale... prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
0: Okay.
1: Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że... Chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie,
0: to nie ma czegoś tego?
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo, ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.

0: 18. Trzęśni bez wstydu, trochę płyną, tego trochę dymu. A się zgubi, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.

0: Foki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16, rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: Nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się. Na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale też. Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł. Więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda,
1: a teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów?
1: O, ja bardzo chętnie.
0: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

0: smule to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lalę muszę w końcu podbić świat.
1: To Mata i pięć malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed, okay. Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie, i byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłem. Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment, tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej, i dostałeś
2: były
1: potem 17 milionów wiadomości.
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak. ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowiek. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to you did it moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to co, może
2: całość
1: będzie.
2: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to no jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
2: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
2: no,
1: poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie. Więc...
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villain i Cartier Love.
3: Rap 20 w Radiu SK. 13.
4: Z ręki

dźwig albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 15 minut do północy, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów. Mati Fuczyło to ja, a w studiu jest mój gość, czyli AG. I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
3: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód. I będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
2: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
3: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
2: No podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
3: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
2: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
3: Tak, tak. No tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
2: Okay,
3: Imperator.
2: No, co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może. Masz coś takiego? Ale strzeliła.
3: Kurde.
2: A właściwie Martyna strzeliła.
3: Znaczy ja na pewno jestem bardzo bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy od tekst.
2: Okej.
3: Ale walczę o to, może kiedyś.
2: Tekściarz AG w studiu Rap 20. Gramy miejsce 10. To Gipsy, Kukon i ty masz. Wracamy zaraz.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: Minuta do północy to Vivi Simon White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi, ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze, skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. ST Prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero... rapero, takim muzykiem i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz
1: tę postać. A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: ma. To widziałem już kiedyś.
0: I czy jest szansa na to, że będzie AG feat AG kiedyś?
1: Oj, raczej nie. Raczej się nie odnajdziemy razem, ale życzę mu wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna producentka, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych. I chyba była nagrodzona Grammy. Tak, tylko tam jest A.G. Z tego, co
0: ale to widzisz, to już co innego. A tutaj AG, AG. Wyglądałoby to fajnie, ale myślę, że jednak bardziej w tytule niż...
1: Najważniejsze, żebym był największym AG.
0: Proste. I tego ci życzymy oczywiście w 100%. Albo ewentualnie, żebyś zrobił sobie takie side hustle i przy okazji jeszcze Estonię przejął i sprawdził, jak tam się sytuacja rozwinie. Tommy Cash już w Polsce zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii. Czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta o co chodzi była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie. O co chodzi?
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej. No to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem dla mnie, jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi, czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze. No
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy, jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie, Guzior i wszystko na pop.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd wypuszczam. Już dwa dni jesteśmy tutaj razem. No ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby, z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma master plan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, nie? A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montażem jakichś filmów. I ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment. I teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też. I to też ma odzwierciedlenie. Ale tak, no.
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robię i co chcę robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba. I zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze. Kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? Mi słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, okay. No dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to dwa tygodnie w takim razie.
1: No już
0: to...
1: domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję.
0: Że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce piąte, to Kimi Zimmer, ta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

Żadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie

0: Jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, 1 na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień. A jeżeli dziś spóźnili się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK i Ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć